Znanosće o tym, hižo zonili za wopłoczkowy region przy Kloštorskej wodzie z gminami Kroščice, Pančice, Kuku, Woklece, Hralbice, Rožant a Pochu z meja od klitušeho nowe popwatki. Tutaj je Junius Romadžizna zamierowego zwiazka Vužica wopsamknęła. Zakwany popwatk wostanie kajšie. Popwatk na mnóstwo wopłoczko za so 3 centy na kubikny meter na 3 euro cija 90 zwyši a tak mienowany doladovanski popvatk za decentralne małe regionie zbierne zwiazk od dotal cija posta na 80 euro. Zakvat za nowu kalkulaciju bie pruanie doby 2013 do 2018, kotrež by se zakski pruanski zariad žadal. Z toho by ušlo, zo bychu popvatki tých letach převysoké. To zwiask netko z tym wuruna w zadobie ludzio hać do 2029 mienie płacić, hać by po kalkulacji kosztów po prawom trybne było. Dalsze aktualki w zornie Łużice ma za 4 mięczyny Milan Grojlich za nas.

0: Je na pół sześć.
1: Serbski rozwóz. Powiedzcie. W studiu Milan Greulich.
2: Czarny pumpy moja w przychodnych latach płynowa milinarnia nastać. Każ energiowy koncern LEAG z dzieli pożada sowon ze stejniższym przy zjazkowym wupisaniu, kotrz wundzie ze zakonia za zaručenie zastarania z milinu. W padzie przylubienia bychu nowu milinarniu spoczat k 2030 lat w otewrycz moli. LEAG eksplicitnie wita, zo nie w obsahu je zakon hinakacz spoczat nieplanowane żaden bonus za ju niemskie, ale zo w obsteja zaušitke regiony samsne szanse. Z dohromady 62 dziećmi 4. do 7. letnika je proznicke lewo serbskeho szulskeho towarstwa we Wodowych Hendrichecach tere wukniowane. Dzieńca startuja dzieci zromadnie ze 6 doladowariemi, między nimi 4 studenta, do 10 dniowskeho przebytka we Wodczerstwenišću Kwerksenland. Planowane są w rycznym lewie między drugim puczowania, sportowe poskitki, przespólny ry a nazwuczowanie serbskeho spiewa zromadnie z Bosczanom Donatom. Dziewa koło wokoło nowe mirienskie stacje Pančicach Kukowie mają na zemie zakończone być. To zdzieli krajny zariaca w obswiet ratarstwo a geologiju na napraszowanie. Projekt płaci niedzie 400 posta 1000 euro. K tomu słyszate też instalowanie mirienskie techniki a zwosadzenie areala z rostlinami. Z nowej mirienskiej stacji przy klosztorskiej wodzie może przychodzie nimo pegela też mnóstwo wody miric, kotrzeż po rzece czecze. Z pomocą tych informacji oczekuje się lepsze w obliczenia za twar nowych przyprawów po dwóch klosztorskiej wody. Między Lenianskim a Parcuskim jezorom blisko Wojarec mają nowy turystyczny poskytk we Wóżyjskiej jezorinie. Na dohromady 12 pucznikach wulada szłotnitka w umielskie tłoby ze wszelakimi wóżyjskimi motywami, między drugim też serbskimi, kaž z krzyżarymi albo z narodni drastu. Zotowili su je szulaki a szulerio wojarowskiego Leona Fokułowego gimnazja w szulerskim projekcie w kooperacji ze zamierowym zjazdkom Wóżyjska jezorina. Z QR-kodom można so ludzo w obszerniejszej tematyce w odpowiednich motywów informować. W Budyšinie je tu chwilu klub Mono na kamiętnej hase zaurene. Przyczyna są ponowienskie dzieła. Kaž zamówici na Facebooku informuje, cedza hać do novembra z przetwarom hotowi być. Potom zladuja na 10-letne w obstacze dyskoteki, w kotrzyż są specjalizowani na elektronisku hudżbu. Rumnosć hodza so potom od nazymy też zaso za prywatne zariadowania knijować. To by się powieście, kiż namakacze też na naszej internetowej stronie, a w app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dzieńca zmiemy jacym oczelować słońca, też wiele, a nie wiedra są możne przy 27 do 29 stopniach.
3: Kucze naszej kończynie są swobodne, dotaz a też przy puczach nidzie niebyska, jeli pak se to biorania zmieni, a wy niż to uladacze przyzoczeso rady polanaju pak telefonisce, albo napisajcie na mój powieść przez czetu funkcję app MDR Serbia. A jak przyjmuj Milan Amatej, mam dobry jezbu.
1: Serbski rozwóz.
3: A dobry start do dnia ci pana po sześćcich.
4: Cię trudy widziu, jak ty tam stejś, a ludzi narycisz. O słowa cię, tych buki zwiś.

Lady Gagas Pravej hudžbu za disco. Hoj a disco maja konc tydzenia tež we Słušecach tam przeprosza na wiesny svedžen. Dženca natočí so pivo večer 6 z rejemi za modych a starych ze skupinu Fanta Ci. Juce potom przeprosuja tež leca zaso na celenie jednatku od jednej a cioch je potom zromane kopepiče. A večer 10 smieče so potom na rejach ucoch nowacz. Niedzielu sleduje jeszcze dzień za słyby, po ręczym piwie przewedzie so 1 ubiedzowanie za dzieci, a potom cioch, wulki swiedzieński program. A niedzielu wesela so, by so mnoze z was zawieszcze tejsi, że na wulki finale Svetowych Mistrzostwach Kopańcy Szpanii czynio przeczwo Argentinczanam w Słuszecach uotuja od 9 public viewing. Přičane tydzień niedzielu zakończy so ustajenca z žunskim midom Kočebuskim Sapskim muzeju. Do toho však pak proša jeszcze nakowy, a to dženca z Iris Brankačkowej, Maju Nagelowej, Helu Stolecki a berlínskej fotografku Karlu Pohl, kotraž všitke si žony potretwaše. Kole rieča o tym, što je na potrejach widzeć, a jeszcze ważniejsze, što nie je widzeć. Všetky štyri umelci rozestaja so svojich tvorbách ze staviznami, krajinu, kultúru a identitu a pokazuja ženské perspektívy. Čenca po poňucioch Srbským muzeju Kočebusu. Na kultúrnej zároče Srbského ľudového ansambla ustupí juce večer na po 8 spievaka Milena Vočarec. A ešte pokiu zelové ukočovanie kočine, ktoréž mielo so popravom dženca previešť, so dla blížaceho nevedra přesunie, a to na příchodný piatk od 5 do 7 kočine.

0: Daniela Hazec spiewa haj, haj, haj, krótko po cybylki na 6 serbskim rozwosu. Haj, haj, haj, serbskich digitalnych pomocników, tych je syczy miestem tujszto. Przelat namakacze mjezdrujem na portalu digiserb.de, hacze to tak mienowany Zoblex, digitalny słownik z Niemczyny do honioserbszyny, hacze to prawopisna kontrola za programy Gajsz Word, albo LibreOffice, albo hacze to przełożowanski program Sotra, kotryż ci bieł sekundo serbskoryczny przełożk na niemski tekst zestaja. Runie pola Sotry su nowosce zajświetny wozywili. Klemens Schmidt je so z tym bliżej zabierał, što da za tym ci.
1: Pajma jest tak. Za większą używarią, kiedy ze Sotru dzieła, zobuchu se spieszne niemsko-serbskie albo serbsko-niemskie przełożki zestać żali, tutaj nowostka, gdy nie będzie świet spowalaca, a tola za to albo tamnego stano zajmała. Przełożki chodzą sa mianujce od netka jako link dzielić. Sztuś po takim zromadnie z nikim na przełożku dzieła, może tutun swojemu koleze dale swać.
0: To pak nie jeniczka nowość App Sotra, nic Klemenso?
1: Cele prawie, bo wiele praktikabelniejsza je dalsza nowość. Mianujcy chodzą sa z pomocą tak mianowanie OCR funkcje, netko też tekste z obrazu przełożyć. Przykład, macie jako wiesne towarstwo w niemski flyer a chcecie ją radowy serbski reči mieć, da spoznaje Sotra na zakładzie fota wszystkie tekstowe pasaże w obraza a z toho przełożk zestaj. Dobisz, które dotali jeszcze przydatnie, dwieci korektury na tekste czynić, to pak słysza przy przełożowaniu tak a tak husto k tomu.
0: Utrony Jack, Klemens Schmidty, kisz informował o nowostkomaj przełożowanskiej app Sotra. A nie tylko przepodam słowo, Robbie Williamsy.

0: Z južnych wotów mam dobre powieszcze za 6 kocisz, chcedza z kanuom albo czumikom jecz, kuo wokoło slopiszczo je zaso preniatura można. Pulowy prud zmierz prewiu a kszuszwiczanskim priudom niemsce krausnikostrom su za czumiku wopkat zaso wotyreli, doto ošak bychu tam wiacore groble zaureli dla sylno nadpada z dubowymi procesionskimi przedżariami, niemsce eichen procesionsspino. Podwuczary su straszne hause a stome wotstronili, potem Wotrisk jeszcze raz kontrolowane, zbytne, dotal zaurene wodzizny pak, wostanu najprede raz zaurene. Szczujcie po takim južnych wotach popuczu, miu dale dokwania na tafle dziwacz, a woprodzienoż wotorene czary używacz. Na stres strasznie usańce dla zawieszcze nich tu lust nie ma. A nietko je na posyde mich, tu iż sleduja dalsze powieszcze.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Milan Greulich.
2: Wieczorny pumpy mu a przychodnych letach punowa milinarnia nastać. Kajż energijowy koncern LEAG zdzieli pożada sowun ze stejniszczą przy zjazkowym wupisaniu, kotrzyż błędzie ze zakonia za zaručenie zastarania z milinu. W padzie przylubienia bychu nowu milinarniu z początku 2030 let wotowrić moli. LEAG eksplicitnie wita, zo nie w obsahu je zakon, inak hacz z początku planowane żaden bonus za juniemskie je, ale zo w obsteja za ošitke regione samsne šanse. Storomade 62 dziećimi 4. do 7. letnika je proznicke lewo serbskeho šulskeho towarstwa ve vodovych Hendrichecach dere vukniovane. Dženca startuja dzieci zromadne ze 6 doladovariemi, mez nimi 4 studenča do 10 dňovského přebytka ve vočerstvení Šukverksenland. Planovane sú rečným lewe mez druhým pučovania športové poskytky přes polny r a nazvučovanie serbskeho spieva zromadne s bosčanom Donatom. Dziewa koło wokoło nowej mierienskiej stacji Panczycach-Kukowie maja w nazwie zakończone być. To zdzieli krajny zariadca w obswie dratarstwo a geologiju na napraszowanie. Projekt płaci niedzie 400 000 euro. K tomu susza też instalowanie mierienskiej techniki a zwosadzenie areala z rostlinami. Z nowej mierienskiej stacji przy klosztorskiej wodzie może przychodzie nimo pegela też mnóstwo wody mierić, kotrzeż po rzece czecze. Z pomocą tutych informacji oczekuje się lepsze obliczenia za twar nowych przyprawów po dwóch klosztorskiej wody. Mez Lenianskim a Parcuskim jezorom blisko Wojarec maja nowy turystyczny poskyt kwe Wużyskiej jezorinie. Na doromady 12 pucznikach wulada szwotnietka w umiejskie turby ze szelakimi wużyskimi motivami, mez drugim też serbskimi kajsz z krzyżarymi albo z narodnej drastu. Zotowili su je szulaki a szulario wojaruskeho Leona Fokowowego gimnazja szulerskim projekcie w kooperacji ze zamierowym zjazkom Wużyska jezorina. Z QR-kodom môža so ľudžo v obširnýšovo tematice v odpovednom motivu informovač. V Budišine je tu kvíľu klub Mono na kamentne hase zaurene, pričina sú ponovenské dživa. Kajž zamoviči na Facebooku informuja, cedža hač do novembra s pretvarom hotový byč. Potom zladuja na 10-letné v obstače diskutéky, v kotrež sú špecializovaní na elektronickú hudžbu. Rubnosť čo hoža so potom od názemy tež zaso za privátne zariadovania knihovač. To bych upowiedz, czy kiedyś namakacie też na naszej internetowej stronie AWF MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dzięca zmiejemy, ja co moczy luwać słońca, też świele a niewiedra su zdziela możne przy 7,23 do 9,23 stopniach.
0: Krótki polac na pucze na A4 z Mizorielc, z tym jest Porschowom a honim wyjezdom defektne auto na prawie jezdne. Tam jeszcze proszę skiedźnie, ewak szo swobodne, też wyskacze dotal, nidzie przy puczach nie steja, jeli pak nieszto uladacze, wywieszcze, przyzycze so rady polanaju pak telefonistce, albo spowieszczu przez naszą chatu funkcję app MDR Sabia.
1: Serbski rozwóz.
0: 4 pana po 7, nitko dziedale z Mirczyną Metzlichom, a potem, po takim zanikak cimienczyny, będzie możnie.

Od čerawšo je nowy film The Odyssey po takim Odyseja kinach widzieć, a znanosće o tym już zonili, ale dybko nie k tomu je drzeżanach nowa filmowa żola wotarewa. W Cineplex kinie, tak mianowanym Krystalowym palastrze, su kompletnu kinu żolu przetwarili, tak zo odpowieduje nietko IMAX formaty. Ma 378 miestnu, hobosku 190 kwadratnych metrów wielku z czynowinu, cinače wódce ryczaku a laserowe projekto, po takim jasne wiecze a technisce lepsze umienienia hacz normalnym kinie. Drežany maja z tym nietko 16. IMAX kino niemski. Przetwo je po informacjach jednaczela kina 7 cyfrów zoomu płaciu. Tu iż też kino dożywienie za opetuario cele tunie nie, za IMAX żołdu przyjdą niekak 4 euro na normalną płaci z nuore. Stu iż chce przydatnie premiumowe sydwo miecz a niemale leżeć, płaci jeszcze raz 4 euro postawiace. Z 23 euro mi dobicze po takim niekak liczyć, to klinczy, a je wiele. Filmuj entuzjastra pak wiedza, że so to dani, a jeli to jeszcze nie jeszcze uspytali, to je quasi dożywienie. Moja premiera bie loni zimie, cejczy Avatar film, a no aj, ja bych bach, baw, a optimalny film za to, jarunie czera niemskie zabieżą w Odyssey. Dalsze pokiwy mam nedom za cimienczne za was.

Noze znaja Bozen a Južny Tirol zdorla. W stolicy severo-italskiego regiona jest včera rano dziel sudniskiego tvarenja sypnął. A pośrem zdaczu są jedno już snadnie tragedie uczekli. Po informacjach južnotirolskiego portala stol.it, južnotirolskiego portala mienczynuje nowiny Dolomiten w Bozenie, sypnął rusowokowo na posedmich rano srednim dzielu tvarenja 4 poskody. Potrychene są mjezdrujem żole za jednania, kęcli je agile archiva. Poprawom dzieła tam niedzie 100 posta ludzi. Dokelż pak staso niezbożo hiszcze do zajenia regularnego dziewań dnia, bienoż 6 rzeczenskich moco tvarieniu jedna osoba so jenoż lochko zrani. Cze odla je so tvarienie sypnuło, nie je hiszcze jasne. Potrechenem obuku bieżachu unie dzieła k statistickiemu zanierowaniu wiece ustojni maja nitko wujasnić, hacz wopstehi z tym zwisk sztutej statiku. Dzieła sudnictwa maja po możności spiesznie w narunanskich umnościach dalej hić. Niekotre akty pak smieli pod rozpadankami leżeć, a z tym miło znano też dlietracz.

wielkie bohactwo za nasze wushi je samska hudźba. Tutaj mamy też trzecie odzienie wiezo dość, a na dość, na przykład Andreasa Kieske. Dzisiaj Moniku Smolic słyszymy. A i maj przyzamknie so influencerka Michaela Melcorowa. A serbs, sedzieć nedom dale z Katarínou Šinkorajtovou, sedom posedmich.

Hun jesme słyšeli pojezdče od Milena Grojliča a pojezdčach, še zaujezdče zajšvach dňach tež słyšeli, zo so v Mecklenburgsko předpomorskej Pali v Národnom parku Müritz. Dres meje vojňová wobora hišče nikotre dny k činjenu. Lesne vojne so mjesto mjenujúce na niedže 360 hektarach rozpřestriu. Přivšem praja Położenie je pod kontrolą. Poczeszuje tutaj zasadzenie przede wszystkim Buda. Wojen pali są mianujące na niedyższym zwuczowaniszczu wojska, na którym leży jeszcze stara municja. Przeco zaso dojdzie dla toho z eksploziam, a wojnowa obora dobi to dla hać do 1 kilometra odstawka dzierżyć, a spytać pomienialnik jak odwonka obmezować. Štvrtk by niedzie 400 pomocników zasadzenych, podpieranych w helikopteru związkowej wobory, a też wojnowi wobornicy z Bajorskiej są z przydatnej techniku popuczu. Mała wies Grancin zostanie najpierw ewakuowana, direktna strata ludność pak po informacjach w okresie aktualnie nie obstaje. Nietko nadzieja, so tu iż też na deszczyk, kiszmio haszynskie dzieła troszkę wolożeć.

Konstantino Skufos, Hujbas Albanskie, a jeli sče tam dovolu, sčelče nam rade tež v obrazu z Albanskie, abo vizo tež sinajších krajov myso přeznje vieselime, a jeli sče konstiženja tu, a nie vešče što činič, mam nitko pokyvy za vas. Jeli chcete svečiť, môžete to konc týdženia v Sulšecach, tam sveča vesný svečin, dženca natočí so pivo večer 6 a potom sleduja reje za modrých a starých skupinu Fantazí. Jutce potom džedále připonujenej s telenom jednacko, vocioch potom sleduje zhromadné kofej píče a večer 10 za jaso reje, kotrež pon celú noc pundu. Niedzielu dżetyż dale, to jest skrywa swybny dżin, poręczym piwe przewedzie so jednaczych ubeżowania za dzieci, a potem w cioch sleduje wulki swiedzieński program, a wieczor dziewieczych je tam public viewing, finale swytułach mistrzostwu, kopańcy możecie sobie tam obladać. Zelowe ukożowanie koczynie pod hesłom Nasza przyroda da so woptać. Poskitk za wszystkie generacje, kiedyż wyższe dżęca planowane, co dla bliżaco niewedra przesunie, bo dokładnie tydzień, potek im na przyciony piatk, potom od spieczych do sedmich so zelowe ukożowanie koczynie odmiła. Na kulturnej zarodzie Serbskoho ludowa ansambla wystupi jutrze wieczor na po 8 spiewaka Milena Wočarec. Zarodowa noc zčinje tysa cvičku, prosil vas, jutce na romantisku noc do kloštorskej zarody kloštra Marijine Hviezdy, započejo večer 7, tam očakujo vas nimo v obrazu a scénu ze cvičku, tež hudžbne kvostčenky mezruj mustupi duo Helena a Jan, tež kuzvarja su se do kloštra přeprosili a Vužičanska rapsodia zarijuje. A Drježdžanstvo Serbia, vo sebie tež moži, sú na mačonorečnú božomšu, nedželu po podňu 4 do cirkve Sviato Antonia na Bynovskej džesač přeprošení při zamknie so biesada, svačinu. Krotko do cibilky na 8.

Legende rockowej a popowej hudźby skupina Queen. A pretač słyšimy nabożne słowo, słyšimy jeszcze legendu serbskiej hudźby Günthera Schwenteka. Co do menšinu, do 8.

0: Cevete žen južove hše buzo korzistest tu a Ukraina sarski uknu ve kompaktnem ferialnem korzu šule za donosa skorec a kulturu. Nintoj obšisame mimo, jednica Uta Henšelova ugedna šio sletne dne.
1: Also sind sie ja pietke, aber wir haben es letztendlich saridowan ja tostogo litosnego kompaktnego kursa za serbschino, ja som wegen wegen glutzna avjasova a schöpno seraživo, misme meli vete akosto luži kötrisch suse obželili, a miase timmi gojinjami za vutspu, za kšutu vutspu, misme teke stirna šodajšnich saridowan ja organizirovali, mias tim su byli zaridowania za rucne żywo, wielopnosne przednoski, ryjowanie, spiewanie. Samo jedna żywanicka wet Saskiego Instytuta Jatompudla była pochojżowanie po mieście. Also to nie żaden westudny program był wytmieniate, a te ludzie są zledowali do kolaż w tych zaridowaniach. Są suzi, wiecie, albo czyżasze ludzie, albo hyści wiecie byli. Also ja som wiegin, wiegin spokojna z tym letosnym kursom.
0: Ja, stres jo mimo a caz uknienia ninto mogu se wicze we błotach przy zgromadnym zonowaniu rozjaselisz a peżywasz redne liszojski caz. Jo, we slednych letach jo licba korzysto przyberała, snasz zmijomy przyducy leto teka zase nowy rekord.

0: Przysłuchare naszego programa ma nieco na uczobie, więc trzeba waszu pomoc, gdyż muzyku lubojąszo, albo rad spiwaszo, pen możeszo z nasz pomagasz. Więc co wiesz, opowiedzcy wiesz o jednym spiwie, któryż są w szuli, co to spiwali w serskiej rozszerzonej uszy szuli tęcas, z nasz stojuszczy niżi w knigwach, albo w spiw znajoszo, nasz przysłuchar seba sam przedstawio.
1: Dobry dzień. Ja sam ten Siegfried Krautz z Janschütz. Na szule my śpiewali na Froschebusu Jan Rennes spiewo. Ja wurde kusk zaspiewać. W porku wach sam sebie Rennes żoczo ugledal. Nint ja nie wiem, żoby ja ju zase namakal. Ha, to ja byle Rennes spiewo.
0: Ja, znasz może nicht ten pomagasz, znajosz o toż ten spił, znajosz o jeszcze więcej sztucku tego spiła, su niżi noty napisane, toż piszcza nam albo zazwęczo.
2: Wytkłos? Przeszania? Piszcza nam pet 0151 11886 5. RBB Serski program.
0: Ja, a po muzyce z mi opening Gregor Klim za was kulturne pokazki za końc tygodnia.

0: Вереже наша сараска рец, забирасе Мария Иликовска Винклерова жинца за словом «кляпаш». Хто або цо клапьо, ага або цо годла, наше сараске весанаре могу к тому не цо гронищ.
1: С цим межуш клапаш.
2: Но клапаш май с клапацом.
3: Клапаш мы зашикнем. З руку зажимем клапаш.
1: Ковал клапьо зелезо.
2: Ja, ty kołaj klapio to zelezo.
1: A każdy burio niega sam klapał kesu.
2: Gaż ta kosa jo była tupa, penio ten burio klapa.
3: Te cecki, jak su kuzień, cały dzień cekli, te su majestens pen punio, flink tu kesu przeklapali, aż pen zasn se las się cekło.
1: Weżniach jo se to klapanie rozligało pe całej sy. Pszała muzyka. Gaż jo burs komuś ju klapać kesu, aby lepiej żnieł, a ta jo była pentupa, su gronili, gaż ten bur nie klapio tu kesu, pen klapio ta kesa to gbura. Pen nie jo jomu to secenie tak szło wetruki. U, nient niech dożuri klapio.
2: Gaż niech co nuć, ga pen zaklapajo do tych dziuju.
4: Za okna klapać, za dziuria zaklapać.
3: No, gaż, ja nie przyjdzie, no, do żury penodę klapane.
1: Nie gasu, gelcy hejzili żółciam na klapanie.
2: No, pęcu, węce klapali, a pęto żółczko, gajo, szło okno i ura tym żółem, a jo, gledalo, kto tam jo.
1: To jo to klapanie. Nie ga, niejsu, wejsne drogi byli asfaltirowane, ale kamieniate.
5: Ten werstykę, ten drejany z te zelezne oblecy na tych kamienanach, ploninach, su klapotali.
1: Gaż se to klapanie ceło wespietujo, chylu trajo, abo gaż jo ten zuk siszy, pen nie jo to klapanie, ale klapotanie.
3: Drejanki, jo, drejane pantofle, gaż te z tymi pirismi szli, tak na flasta pętnymi tak klapotali.
1: Su klapotali. Wesebne klapotanie słyszymy pak na lieto tam, żeż mają besiony swojego gniezdo.
5: Teraz z tym takie miasto było zdrowie, a z jaselie, aż ten drugi już zaraz przyszedł, a su gledali lecy, czy nie trzeba im przynieść, ja nie żabu kiedy.
1: Besiony mają dwójki sznapac, a z tym klapocu. Gaż swajźbuju, penio pe całej sy słyszaś klapotanie.
2: Gaż to dziurczko przyjrzał tą sam jako kapetykę klapocu.
0: Jo, klapasz albo klapotasz ugronio szaku ważniu tego cynienia. Zajemny słucha su nam żyńca zase rozkładli nasze wesanarie. Żyńca z tej otocy byli na pomec, a na fotoła z mesta, a Bernhard Natke snuje z Alfred Kiacmarek z Prawoza, a Frycok Szamar z Trenowa. Dalszne przynoskły reże. Nasza sarska rydz słyszysza zase za dwa tygodnie.

0: Si słuchar naszego programa ma nieco na uczobie, więc trzeba waszu pomoc. Gaż muzyku lubojąszo, albo rad spiwaszo, pen możeszo z nasz pomagasz. Więc co wierzysz, opowiedzcy wierzysz o jednym spiwie, któryż su w szuli cesto spiwali w serskiej rozszerzonej uszy szuli tęcas. Z nasz stoi jeszcze niżi w knigwach, albo w spiw znajoszo, nasz przysłuchacz se wam sam przedstawił.
1: Dobry dzień. Ja sam ten Siegfried Krautz z Janszczyc. Na szule my śpiewali na Froschebusu. Jan Rennes był. Ja będę kusk zaspiewać. W porku wach sam sobie Rennes, że co ugly dal. Nint ja nie wiem, żeby ja ju zase namakal.